Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na A4 na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Do jutra do 21 w województwie śląskim na A4 między węzłami Gliwice-Sośnica i Gliwice-Bojków w stronę Wrocławia obowiązuje zwężenie jezdni. Równolegle na A1 między węzłami Świerklany i Mszana w kierunku Ostrawy także utrzymuje się zwężenie. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłami Sługocin i Modła trwają roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. W tej okolicy do wtorku do 20 prace obejmują też odcinek między węzłami Modła i Sługocin. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Władimir Putin stwierdził, że propozycje pokojowego rozwiązania wojny w Ukrainie leżą na stole, ale Rosja dokładnie się zastanowi nad wznowieniem negocjacji. Jako powód wskazał ukraińskie ataki w dniach wyborów do Dumy Państwowej. Dodał, że decyzje będą podejmowane w oparciu o interesy Rosji. Karkonoski Park Narodowy sfinalizował zakup cennych przyrodniczo gruntów unikatowego kompleksu stawów podgórzyńskich w Podgórzynie oraz łąk w Niedamirowie. Tereny leżą na skraju Kotliny Jeleniogórskiej, we wschodniej części Karkonoszy zwanej Grzbietem Lasockim, w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego i w obszarze Natura 2000 Karkonosze. Zakup został możliwy dzięki darowiźnie Fundacji Drzewo i Jutro. Chilijscy celnicy skonfiskowali ponad 200 skamieniałości amonitów podczas przeszukiwania kontenera wysłanego z Madagaskaru. W środku miały być szklane ozdoby domowe, łańcuszki i wisiorki, a skamieliny były zapakowane w kartonowe pudła oraz owinięte w gazety i czasopisma z Madagaskaru. Specjaliści z chilijskiego Muzeum Przyrodniczo-Historycznego w San Antonio potwierdzili autentyczność znaleziska i ocenili, że pochodzą z wczesnej kredy, sprzed około 110 milionów lat. Chilijscy celnicy skontaktowali się z rządem Madagaskaru, by potwierdzić pochodzenie skamieniałości i ustalić, czy padnie formalny wniosek o ich zwrot. Przemysław Czarnek skomentował czwartkowy atak 31-letniego nożownika z Ukrainy w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu, w którym zginął ksiądz. Kandydat PiS na premiera ocenił, że wczoraj objawiło się zagrożenie z jeszcze innej strony, ze strony tych, którzy od lat są na wojnie. Atak wywołał żałobę i wściekłość, a wierni są wstrząśnięci. Media francuskie, komentując w piątek przemówienie papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim, pierwsze podczas jego wizyty we Francji, zauważają, że poruszył on tematy dzielące opinię publiczną. Oceniają ten moment jako polityczny, a stanowisko papieża w kwestiach bioetycznych określają jako ofensywne. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Węgry zwracają się do Unii Europejskiej o pożyczkę 5 400 milionów euro z funduszu SAFE. Komisja Europejska potwierdza, że rozmowy z Budapesztem trwają, a pozostałe środki Węgry mogą wykorzystać później. Węgierski rząd nie jest jedynym, który nie sięga po całą dostępną linię kredytową. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy po zwycięstwie w Mediolanie nad Słowenią 3-0 w setach 25, 23, 25, 23, 25, 18.

Biało-czerwoni pozostają w grze o obronę tytułu wywalczonego 3 lata temu. Ich rywalem w decydującym spotkaniu będzie Francja lub Finlandia, a finał zaplanowano na sobotę. Wcześniej rozegrane zostanie spotkanie o brązowy medal. Za stawką turnieju jest także przepustka na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Grzegorz Braun został na 30 minut wykluczony z własnej rozprawy przed sądem rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe po kolejnych upomnieniach za obraźliwe określenia wobec świadka, profesora Jana Grabowskiego. Sędzia Marcin Brzostko ostrzegał, że nieeleganckie zachowanie może skończyć się wykluczeniem, a potem wielokrotnie przerywał pytania uznane za niezwiązane ze sprawą. Po przerwie Braun wrócił na salę, a kolejnych świadków sąd przesłuchiwał już bez jego udziału przez ten czas. Następna rozprawa ma się odbyć 2 października, kiedy sąd przesłucha kolejnych świadków, w tym byłego dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego, profesora Milosa Reznika. KOBP, Erste, Ing Bank Śląski, Velobank, Bank Pocztowy, Nest Bank i Toyota Bank zapowiedziały w najbliższych dniach prace serwisowe, które mogą utrudnić korzystanie z przelewów, płatności BIK, bankowości internetowej i mobilnej oraz wypłat gotówki z bankomatów. W KOBP przerwa potrwa w piątek, 25 września od 22 do 23.59, a w tym czasie aplikacje mobilne i karty płatnicze mają działać bez zakłóceń. Erste wyłączy w nocy z piątku na sobotę od 23 do 7.30 aplikację mobilną, bankowość internetową, przelewy, płatności BIK i część usług kantorowych. A w niedzielę od 0 do 4 nie będą działać wypłaty i wpłaty kartą w bankomatach oraz w płatomatach Erste. Ing Bank Śląski, Velobank, Bank Pocztowy, Nest Bank i Toyota Bank także planują przerwy w swoich systemach obejmujące m.in. płatności, logowanie i składanie wniosków kredytowych. Władimir Putin nie pojedzie na szczyt G20, ocenił Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent w Rosji, mówiąc, że przywódca Rosji w tym wszystkim widzi pułapkę i obawia się podróży. Jan Truszczyński, dyplomata i były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, powiedział, że zaproszenie Putina może dawać okazję do rozmowy o warunkach zawieszenia broni i zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, podkreślił, że zaproszenie ma być dla Putina szansą na rozmowy z przywódcami światowymi. W rozmowie padły też oceny, że Rosja może przygotowywać ataki dronowe albo podpalenia w Europie Zachodniej, a jako możliwe miejsce prowokacji wskazano Narwę w Estonii. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła ataki na Charków, w których 4 osoby odniosły obrażenia. W rosyjskim kraju krasnodarskim po uderzeniu drona wybuchł pożar w rafinerii ropy naftowej Ilia. To kolejne uderzenia na wschodzie, które spowodowały straty i obrażenia wśród cywilów oraz zakłóciły pracę instalacji naftowej. Profesor Bogdan Guralczyk ocenił, że szybki rozwój Chin jest gigantycznym wyzwaniem dla świata i Europy, a relacje chińsko-amerykańskie wynikają ze zderzenia interesów dwóch największych potęg. Sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał, że Chiny stawiają na konkurencję wobec świata zachodniego w najnowocześniejszych technologiach, podczas gdy Stany Zjednoczone wzmacniają wydobycie surowców. Profesor mówił też o rosnącej roli chińskich samochodów elektrycznych i o tym, że Pekin traktuje Tajwan jako czerwoną linię. Dodał, że świat przechodzi równocześnie rewolucję klimatyczną, energetyczną i kognitywną, związaną ze sztuczną inteligencją. Huragan Polo znów osiągnął piątą kategorię.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump odrzucił propozycję czasowego rozejmu przedstawioną przez Teheran. Według doniesień Wall Street Journal miał też przekazać swoim najbliższym współpracownikom, że po zakończeniu listopadowych wyborów planuje wznowienie bombardowań na terytorium Iranu. To oznacza, że rozmowy o rozejmie nie przyniosły porozumienia, a zapowiadane działania mają wrócić po wyborach. Prezydent Karol Nawrocki zarządził wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 20 w województwie lubuskim, obejmującym powiaty krośnieński, świebodziński, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra. Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego, a jego mandat wygasł formalnie 27 sierpnia po podpisaniu postanowienia przez marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Głosowanie odbędzie się, by mieszkańcy okręgu nie pozostali bez reprezentanta w Izbie Wyższej Parlamentu. Władimir Putin powiedział w Sankt Petersburgu, że wszelkie propozycje uregulowania sytuacji na Ukrainie pozostają aktualne, ale Moskwa musi jeszcze ocenić, co leży w jej najlepszym interesie. Prezydent Rosji stwierdził też, że Rosja nie przygotowuje się do żadnych działań zbrojnych przeciwko Europie. Podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Zjednoczonych Kultur mówił również, że w krajach bałtyckich łamane są prawa osób rosyjskojęzycznych. W mieście zablokowano mobilny internet ze względów bezpieczeństwa. W prowincji Kwango na południowym zachodzie Demokratycznej Republiki Konga rozbił się wojskowy samolot, na którego pokładzie było 13 osób, w tym 3 oficerów. Maszyna leciała z miasta Kitwit do Kinszasy, a po problemach technicznych piloci próbowali lądować w mieście Kęgę, gdzie nie ma pasa startowego. Samolot spadł na teren działki mieszkalnej, a wśród ofiar byli cywile, kapitan, major oraz generał Likulia Bakumi. Rząd Demokratycznej Republiki Konga wszczął śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy, a na miejscu pracują służby. Dziś przy ulicy Hejla w Krakowie inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zabezpieczyli psa, po którym przejechał samochód. Zwierzę ma złamane tylne łapy oraz miednicę. Zostało przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poszukuje właściciela psa. Kolejny serwis za godzinę. Zostańcie z nami.
2: Let's go.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przewęźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Do 21 w województwie śląskim na 4 między węzłami Gliwice-Sośnica i Gliwice-Bojków w stronę Wrocławia utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na A1 między węzłami Świerklany i Mszana w kierunku Ostrawy obowiązuje zwężenie aż do północy. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłami Sługocin i Modła trwa remont nawierzchni oraz odwodnienia. W tej samej okolicy do wtorku do 20 prace obejmują też odcinek Modła - Sługocin. Słuchajcie Radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Jan Betle ostrzega, że agenci sztucznej inteligencji mogą włamywać się do systemów energetycznych, bankowych i laboratoriów oraz tworzyć wirusy, na które ludzie nie są odporni. Polski badacz od wielu lat współpracuje z amerykańską organizacją non-profit Truthful AI w Berkeley w Kalifornii, gdzie prowadzi badania nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. Według niego to już nie jest futurystyczna wizja, lecz możliwy scenariusz. Betlel przewiduje, że jeśli to się nie zatrzyma, społeczeństwo zmieni się nie do poznania. 1 września 2007 roku na oczach około 30 tysięcy widzów pokazów lotniczych Radom Air Show zginęli dwaj doświadczeni piloci zielonogórskiej grupy akrobacyjnej Żelazny. Lech Marchelewski oraz Piotr Banachowicz. Ich samoloty zderzyły się na wysokości 30 metrów przy prędkości 300 km na godz., a szczątki maszyn spadły na obrzeża lotniska tuż przy lesie. Do tragedii doszło, gdy piloci trzech maszyn próbowali wykonać TZW. Różyczkę. Fińska Straż Graniczna zatrzymała w porcie w Helsinkach dwa samochody, w których przewożono migrantów w bagażnikach. W jednym z przypadków auto przypłynęło promem z Tallinna. Nielegalni migranci próbują przedostać się do Finlandii przez TZW. Szlak Północny, a służby wiążą ten przypadek z szerszym zjawiskiem przemytu ludzi przez Europę. Leon Ksyw w przemówieniu w Pałacu Elizejskim zajął zdecydowane stanowisko w sprawach bioetycznych i odniósł się do tematów dzielących francuską opinię publiczną. Ostrzegł przed manipulacjami genetycznymi, macierzyństwem zastępczym, handlem organami oraz legalizacją eutanazji i wspomaganego samobójstwa. A także przed sprowadzaniem nauki i technologii do roli narzędzi komercyjnych. Papież przedstawił też własną wizję rozdziału państwa od kościoła i wezwał do otwartego dialogu między różnymi kulturami i religiami. Jego wystąpienie padło 7 miesięcy przed wyborami prezydenckimi we Francji i może wpłynąć na dalszą debatę publiczną w tym kraju. W Starym Licheniu niedaleko Konina, w piwnicy hostelu przy ulicy Granicznej, doszło dziś do wybuchu butli z gazem. Poszkodowane zostały 19-latka i jej 3-letnia córka, które przewieziono do szpitala. Z hostelu ewakuowało się 30 osób. Na miejscu działało 6 zastępów straży pożarnej. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: This is DHT Radio.

0: przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
1: I would never leave you, but how can I stay?

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przewęźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Do 21 w województwie śląskim na 4 między węzłami Gliwice-Sośnica i Gliwice-Bojków w stronę Wrocławia utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na A1 między węzłami Świerklany i Mszana w kierunku Ostrawy także obowiązuje zwężenie. Do północy na A1 między węzłami Świerklany i Mszana w województwie śląskim kierowcy jadą jednym pasem. W tym samym regionie na A4 ruch jest zawężony między Gliwicami-Sośnicą a Gliwicami-Bojkowem. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłami Sługocin i Modła trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Również do wtorku do 20 roboty obejmują odcinek między Modłą a Sługocinem, więc trzeba liczyć się z ograniczeniami. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Biały Dom odmówił reporterowi CNN możliwości podróży z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem na pokładzie Air Force One podczas sobotniej wizyty w Knoxville w stanie Tennessee. Decyzja zapadła dzień po tym, jak telewizje wznowiły współpracę.

0: Pełne relacje z wydarzeń. Udziałem Trumpa po kilkudniowym proteście przeciwko wykluczeniu części mediów. W czwartek sędzia federalny Timothy Kelly nakazał tymczasowe przywrócenie akredytacji dziennikarzom CNN, MSNBC i Politico, a nakaz obowiązuje przez 14 dni. Spór dotyczy też ograniczenia dostępu agencji Associated Press do części wydarzeń z udziałem prezydenta, w tym w gabinecie owalnym i na pokładzie Air Force One. W nocy w Ukrainie wielokrotnie ogłaszano alarmy przeciwlotnicze, a w Charkowie ranne zostały 4 osoby i doszło do zniszczeń. W Kijowie w budynku biurowym wybuchł pożar. Celem dronów w Rosji stała się rafineria Ilia w kraju krasnodarskim. Późnym wieczorem w piątek policja przekazała, że zmarł funkcjonariusz postrzelony w czwartek na Dolnym Śląsku. Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Anita Orban kilkakrotnie spotkała się w Nowym Jorku z ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą i wyjaśniła ostatnie nieporozumienia między Budapesztem a Kijowem. Resort przekazał też, że trwa codzienny dialog z wicepremier Ukrainy w sprawie praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu, a dalszych kroków w tej sprawie należy spodziewać się w przyszłym miesiącu. Węgry zadeklarowały gotowość do nowych inicjatyw współpracy regionalnej, ale oczekują jasnego określenia ich celów i mechanizmów działania. Węgierskie MSZ podało również, że w Nowym Jorku odbyło intensywne konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi, a jednym z tematów było przedłużenie rocznego zwolnienia z sankcji dotyczących rosyjskich paliw kopalnych. Prokuratura poinformowała, że Ihor M., podejrzany o atak w klasztorze w Jarosławiu, nie będzie na razie przesłuchiwany z powodu swojego stanu psychicznego. Równocześnie wszczęto śledztwo w sprawie aktu dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym po pożarze na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink. Śledczy ustalili, że ogień był wynikiem podpalenia. Wołodymyr Zełenski ogłosił po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Polska awansowała do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy po wygranej ze Słowenią, a w piłkarskiej Lidze Narodów zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Kolejne mecze obu reprezentacji zaplanowano na najbliższe dni. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w przyszłorocznym szczycie G20 w Miami, na który zaproszony został także Władimir Putin. Marcin Przydacz powiedział, że jeśli dojdzie do bezpośredniego spotkania, każdy z przywódców będzie miał z tym problem, a na razie nie wiadomo, czy Putin rzeczywiście pojawi się w Miami. Przydacz dodał, że możliwy jest też udział Wołodymyra Zełenskiego i że szczyt mógłby być miejscem rozmów lub negocjacji. Prezydencki minister mówił również o rozmowach dotyczących stałej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce i przekazał, że po stronie Białego Domu jest polityczna zgoda na taki krok. Według niego teraz potrzebne są konkretne ustalenia na poziomie Pentagonu i Ministerstwa Obrony Narodowej. Przydacz zaproponował też pomoc w organizacji wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie i zaznaczył, że zależy mu na szybkim spotkaniu szefa MON z przedstawicielami Pentagonu. W rozmowie pojawił się też temat możliwej intensyfikacji rosyjskich działań hybrydowych, w tym dronów, balonów, aktów dywersji i prób destabilizacji. Przydacz ocenił, że jeśli rząd ma bardziej szczegółowe informacje, powinien przekazać je prezydentowi i przygotować na nie Polaków. Dodał jednocześnie, że nie kwestionuje samego zagrożenia ze strony Rosji, ale przestrzega przed wykorzystywaniem tej sprawy w krajowym sporze politycznym. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 16 w województwie świętokrzyskim na DK79 na odcinku Sandomierz, Kraków, Trzciance koło Osieka obowiązuje ruch wahadłowy. Również od 9 do 16 w województwie śląskim na 1 między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Knurów kierowcy jadą zwężoną jezdnią w stronę Ostrawy i Gliwic. Na tym samym odcinku między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Wschód utrzymuje się kolejne zwężenie w kierunku Łodzi i Gliwic. Do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. Od 8 do 20 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest prawy pas w kierunku Katowic. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Małopolscy policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę zwanego przez policję logistykiem, jednego z kluczowych członków grupy przestępczej specjalizującej się w oszustwach metodą na wnuczka. Został namierzony i schwytany w krakowskiej Nowej Hucie, gdy odwiedzał rodzinę. To kolejny etap działań policji wobec tej grupy, która zajmowała się takimi oszustwami. Większość Polaków opowiada się za zwołaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego po ostatnich rosyjskich prowokacjach. Tak wynika z najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Takie jest pytanie, na które odpowiadali ankietowani. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw

0: mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Słowenią 3-0 za ich rywalem będą Francuzi, którzy pokonali Finów 3-1. Mecz Polska-Francja rozpocznie się o 21:00 i będzie powtórką finału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdzie biało-czerwoni przegrali 0-3. Stawką spotkania jest tytuł mistrza Europy oraz udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Polacy mają już zapewniony 12. medal mistrzostw Europy i 10. od czasu, gdy drużynę prowadzi trener Nikola Grbić. Zielone papugi, zwłaszcza Aleksandretta obrożna, coraz liczniej pojawiają się w Europie, a w Wielkiej Brytanii żyje na wolności około 15 tysięcy par tych ptaków. W Polsce gatunek ten występuje dziko, w hodowlach i ogrodach zoologicznych, a pierwszy udany lęk odnotowano w 2018 roku w Nysie. W kwietniu tego roku jedną z takich papug widziano w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska klasyfikuje Aleksandrettę obrożną jako średnio inwazyjny gatunek obcy, a naukowcy obserwują dalsze rozprzestrzenianie się ptaków w miastach. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, że sobotnie ocieplenie w Tatrach może wywołać samoistne lawiny z ciężkiego, mokrego śniegu. Powyżej 1900 mn PZM. Obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego, ale w określonych warunkach lawiny mogą schodzić zwłaszcza ze stromych stoków o podłożu trawiastym i skalnym. W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki, szlaki są zasypane śniegiem i miejscami oblodzone, co utrudnia orientację w terenie. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaleca roztropne planowanie wyjść w góry i odradza wycieczki powyżej górskich schronisk. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Do rosyjskiej armii coraz częściej trafiają bojownicy z Ameryki Łacińskiej, zwabieni podstępem i fałszywymi obietnicami. W efekcie rośnie liczba zabitych i zaginionych żołnierzy z tego regionu. Jedna z cytowanych osób mówi, że podpisała umowę z rosyjską armią, ale została oszukana i ma najwyżej od 20 do 30 dni, zanim zostanie wysłana do walki. W materiale pojawia się też prośba o pomoc w powrocie do domu oraz informacja, że ranny bojownik zdołał wydostać się z frontu bez zabijania nikogo. Stany Zjednoczone i Chiny uruchomią specjalny kanał komunikacji, który ma służyć do reagowania na incydenty związane ze sztuczną inteligencją. Decyzja zapadła po rozmowach Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Kanał ma ułatwić szybki kontakt między obu państwami w sprawach dotyczących AI. 5 osób utonęło podczas próby przekroczenia rzeki Kupy na granicy Chorwacji ze Słowenią, a 5 innych zostało uratowanych. Do zdarzenia doszło w miejscowości Damali, w pobliżu Severina na Kupi na zachodzie Chorwacji, gdy około 20 migrantów próbowało przeprawić się na stronę słoweńską. Jednego z policjantów z Delnic, który wskoczył do rzeki, wsparł drugi funkcjonariusz i mieszkańcy, dzięki czemu 5 cudzoziemców wyciągnięto na brzeg. Policjanci z Delnic i Wrbowska wraz ze strażakami nadal przeszukują teren. Za postępowanie ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Koty mają bardzo dobrą pamięć długotrwałą i rozpoznają opiekuna przede wszystkim po zapachu, tonie głosu oraz charakterystycznych gestach. Ekspert do spraw zachowania kotów Daniel Warren-Cummings podkreśla, że nawet po kilku tygodniach nieobecności właściciela zwierzę może zachować w pamięci ten sensoryczny odcisk. Po powrocie z urlopu koty czasem reagują dystansem, ale wynika to z obcych zapachów przyniesionych z podróży, a nie z urazy. Przed wyjazdem warto zapewnić kotu regularną opiekę, karmienie, zabawę i czystą kuwetę, a także zostawić mu przedmiot z własnym zapachem. W Małopolsce opisano kilka rowerowych tras, które łączą widoki z wymagającymi odcinkami, a wśród nich szlak wokół Tatr, Velo Dunajec i Velo Czorsztyn. Rowerowy szlak wokół Tatr ma od 263 do 283 km długości, prowadzi po polskiej i słowackiej stronie Tatr oraz przebiega między innymi przez Nowy Targ. Liptowski Mikołasz, Szczyrbskie Jezioro, Tatrzańską Kotlinę, Murza Sichle i Bukowinę Tatrzańską. Velo Dunajec liczy ponad 230 km, a jego krańcowe punkty są w Zakopanem i Wietrzychowicach. Trasa prowadzi przez kilka pasm górskich, okrąża duże jeziora i biegnie w pobliżu zamków. Velo Czorsztyn otacza Jezioro Czorsztyńskie, a do wyboru są dwa warianty. Okołokilometrowa pętla dostępna w sezonie letnim i okołokilometrowa trasa całoroczna, wymagająca dobrej kondycji. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła realizację pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości $400 milionów. W przesyłce nie znajdą się pociski do systemów Patriot, które są kluczowe dla ukraińskiej obrony powietrznej. To oznacza, że Ukraina otrzyma pomoc wojskową, ale bez jednego z najważniejszych elementów obrony przeciwlotniczej. W 2029 roku w Polsce może powstać stała baza wojskowa Stanów Zjednoczonych, wynika z ustaleń Rzeczpospolitej. Kluczowe będą decyzje amerykańskich władz dotyczące liczebności i rodzaju wojsk. Dziennik przekazał również, ile może wynieść koszt całej inwestycji. W niedzielę 27 września w Szwajcarii odbędzie się referendum w sprawie zaostrzenia zasad neutralności państwa. Proponowane zmiany ograniczyłyby możliwość nakładania sankcji na państwa uczestniczące w wojnach oraz współpracy z sojuszami wojskowymi, w tym ze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Inicjatywa przewiduje wpisanie do konstytucji, że neutralność Szwajcarii jest wieczysta i zbrojna, a wyjątkiem byłyby sytuacje ataku na kraj lub bezpośredniego zagrożenia atakiem. Szwajcarski rząd i parlament są przeciwko propozycji, a według sondaży niemal 2/3 ankietowanych sprzeciwia się zaostrzeniu obecnych zasad. Stany Zjednoczone i Chiny powołały dialog amerykańsko-chiński na temat superinteligencji, który ma służyć wymianie poglądów o korzyściach i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Temat AI był w centrum rozmów liderów dwóch największych gospodarek świata, a Xi podkreślił odpowiedzialność obu mocarstw za rozwój i zarządzanie tą technologią z myślą o wspólnym dobru oraz pod kontrolą człowieka. Donald Trump zadeklarował, że chciałby utrzymać regulacje na obecnym poziomie. A sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent wcześniej proponował mechanizm powiadamiania na wypadek incydentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Przywódcy zapowiedzieli też dwa kolejne spotkania w tym roku, podczas szczytu APEC w listopadzie w Shenzhen oraz na grudniowym szczycie G20 w Miami. Beata Szydło skomentowała zawieszenie członkostwa posła Michała Moskala w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Uznając to za dobry ruch po spotkaniu z Przemysławem Kralem w luksusowym hotelu na Ibizie i w związku z aferą Zonda Crypto. Wiceprezes PiS powiedziała też, że nie mieści jej się w głowie, iż służby dopuściły do działania Zonda Crypto, a prokuratura powinna działać sprawnie i wyjaśnić sprawę osobom poszkodowanym. Odnosząc się do podziałów na prawicy, wezwała ugrupowania prawicowe do zawieszenia sporów i skupienia się na walce z koalicją rządową. A współpracę z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna uznała za nie do przyjęcia. Skomentowała także zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej, twierdząc, że nie widzi tam złamania prawa i że to akcja polityczna. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Beata Szydło skomentowała zatrzymania dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej, mówiąc, że nie dostrzega w tej sprawie złamania prawa i uważa ją za kolejną akcję polityczną. Przekazała też, że prokuratura chce ją przesłuchać w związku z tym postępowaniem. Dodała, że nie sądzi, aby prokurator chciał ją aresztować. Pierwszą od 11 lat wizytę chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych zdominowały rozmowy o sztucznej inteligencji, handlu i wojnie w Iranie. Radosław Pyfel ocenił, że szczególne znaczenie ma ograniczenie przez Chiny eksportu metali ziem rzadkich, bez których trudno produkować niemal całą elektronikę, samoloty, pociski i uzbrojenie. Wskazał też, że Donald Trump nie chce odgrywać tradycyjnej roli hegemona i bronić obecnego ładu międzynarodowego oraz dawnych sojuszy, a w nastawieniu Amerykanów zachodzi powolna zmiana. Dodał, że w sprawie sztucznej inteligencji na poziomie światowym będą decydować Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa. Za Polska może być w tym obszarze bardziej aktywna. Amerykański wywiad ostrzega, że Arabia Saudyjska nie wyklucza rozpoczęcia programu budowy broni jądrowej. Latem tego roku Rijad i Waszyngton zawarły porozumienie, które pozwala Arabii Saudyjskiej na wzbogacanie uranu w ramach cywilnego programu nuklearnego. To ustalenie może mieć znaczenie dla dalszych rozmów o saudyjskim programie jądrowym. Leon Ksyw odwiedził dom Bakwity w Paryżu, prowadzony z inicjatywy Archidiecezji Paryskiej i pomagający

0: pomagający migrantom bez względu na status prawny i administracyjny. Podczas spotkania z migrantami, duchownymi i wolontariuszami mówił o ubogich jako o ciele Chrystusa oraz podkreślał rolę kobiet w budowaniu cywilizacji miłości. Papież zaznaczył też, że potrzebne są decyzje podejmowane pod prąd, a nie tylko deklaracje, i że trzeba pomagać osobom redukowanym przez gospodarkę i kulturę do roli niewolników. Francuskie media opisują bardzo ciepłe przyjęcie Leona Xyf w Paryżu, a wieczorem papież uczestniczył w modlitewnym czuwaniu młodzieży na Stade de France w Saint-Denis. Brytyjski wspinacz zginął po upadku z wysokości 60 metrów podczas schodzenia z Torre Cerredo w hiszpańskich górach kantabryjskich. 28-latek wpadł do wąwozu, a lekarz na miejscu stwierdził zgon. Ratownicy zostali opuszczeni śmigłowcem do wąwozu i wydobyli ciało mężczyzny. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skontaktowało się z lokalnymi władzami, a ciało przewieziono do Instytutu Medycyny Sądowej w Asturii. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: Listening to hits of three generations on

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Przed wyborami uzupełniającymi Partia Republikańska jest niepewna swojej pozycji nawet na własnym terytorium, a decyzje Donalda Trumpa wywołały frustrację wśród Republikanów w Dallas. Wśród wyborców pojawiają się głosy, że kraj idzie w złym kierunku, a partia balansuje na granicy. Tekst wskazuje też, że Donald Trump ma do stracenia więcej, niż jest w stanie przyznać. Na początku lipca 2026 roku w miejscowości Kików w województwie świętokrzyskim 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy podczas prac polowych. W chwili zdarzenia na polu byli jej 52-letni ojciec oraz 16-letni brat. Przed przybyciem ratowników i policjantów dziecko zostało wyciągnięte spod maszyny, a reanimacja podjęta przez ojca nie przyniosła skutku. Ukraina zaatakowała jedną z największych rafinerii ropy naftowej w południowej Rosji oraz zakłady zbrojeniowe w Azowie. W wyniku ataków są ofiary śmiertelne. Kilka osób zostało rannych, w tym dzieci, po uderzeniu w rafinerię w Saratowie. Ataki wywołały pożary i zniszczenia w kilku regionach Rosji. Donald Tusk opublikował krótkie nagranie, w którym zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. W nagraniu padły słowa: prezydencie, podpisuj. Posłowie podjęli już decyzję w sprawie tej ustawy, a Donald Tusk nazwał ją kluczową. Amerykański generał Alexis Grinkevich chce określić słabe punkty Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale do tego potrzebuje najpierw tajnych danych wywiadowczych od sojuszników. Nasilające się w ostatnich tygodniach rosyjskie ataki hybrydowe w Europie stawiają Sojusz Północnoatlantycki w trudnej sytuacji. Chodzi o ocenę zagrożeń związanych z możliwą inwazją Rosji na kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Ekonat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Moody's obniża rating Polski. Płace rosną, ale wolniej od oczekiwań. Polacy z większym optymizmem w sprawie kredytów mieszkaniowych. Cyfrowa bankowość rośnie. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile według wyliczeń WIB kosztuje miesięczne utrzymanie studenta stacjonarnego i zaocznego w Polsce. Poprawna odpowiedź to przeciętnie student studiów stacjonarnych wydaje miesięcznie 3545,82 zł, a zaocznych 4045,82 zł. A najszybciej nadesłała ją pani Jolanta Gryz. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Decyzja Moody's o obniżce ratingu Polski z A2 do A3 to sygnał ostrzegawczy dla polskich finansów publicznych. Decyzja ta nie była jednak zaskoczeniem dla rynku, wyjaśnia Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers.
2: Agencja obniżyła rating Polski z A2 do A3, wskazując na utrzymujący się wysoki deficyt, rosnący dług i coraz wyższe koszty jego obsługi. Jednocześnie nie oznacza to nagłego pogorszenia wiarygodności Polski. Moody's miał dotychczas wyższą ocenę Polski niż dwie pozostałe główne agencje ratingowe. Po tej decyzji jej rating zrównał się z ocenami S&P i Fitch.
1: Agencja Moody's podwyższyła jednocześnie perspektywę z negatywnej na stabilną. Minister finansów powiedział, że traktuje decyzję poważnie, ale spokojnie. Andrzej Domański zapewnił, że rząd będzie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji, w tym prezydenta. Polscy przedsiębiorcy z optymizmem przyjęli zapowiedzi pobudzenia unijnej gospodarki, ale czekają na konkrety. W dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej szefowa komisji Ursula von der Leyen mówiła o tym, że unijna gospodarka musi być bardziej konkurencyjna. I słusznie, bo bez tego Europa będzie tracić inwestycje, komentuje Luana Żak z przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan.
3: Jeżeli przedsiębiorca zastanawia się, czy wybudować nową fabrykę albo centrum badawcze w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Azji, patrzy on bardzo konkretnie, czyli ile będzie kosztowała energia, jak szybko dostanie pozwolenie, czy też ile będzie miał nowych obowiązków administracyjnych. Dlatego jeżeli w Europie jest drożej, wolniej czy też bardziej skomplikowanie, siłą rzeczy część inwestycji może zostać ulokowana gdzie indziej.
1: Przedsiębiorcy oczekują konkretnych zmian. Mowa o uproszczeniu przepisów czy tańszej energii.
0: Wtorek.
1: Płace w przedsiębiorstwach rosną, ale wolniej niż oczekiwano. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9259,54 zł. Mieliśmy zatem wzrost o 5,6% w skali roku, mówi Martyna Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
4: To jest o ponad 1 punkt procentowy wolniej niż w lipcu, no i dokładnie 1 punkt procentowy wolniej niż zakładał konsensus. Cały czas w takich branżach, które generują bardzo dużą zmienność w dynamice wynagrodzeń, mamy rolnictwo i górnictwo. One w lipcu wynagrodzenia podbijały, tymczasem w sierpniu te dynamiki już były bardzo niskie.
1: Jak podaje GUS, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa będzie w najbliższych 3 miesiącach najczęściej wskazywanym czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wynagrodzeń. Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w sierpniu 3,2%. Najniższą miały Szwecja, Estonia i Czechy, a najwyższą Rumunia, Litwa i Cypr. W Polsce wskaźnik ten ukształtował się w sierpniu według Eurostatu na poziomie 3,5%. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Bezrobocie w sierpniu wyniosło 5,8%, czyli utrzymało się na poziomie z lipca. Odczyt GUS-u okazał się trochę lepszy od wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. Według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 3,2%. Należy do najniższych w Unii Europejskiej i kształtuje się wyraźnie poniżej unijnej średniej wynoszącej 6,1%. W biznesie nie wszystkie zobowiązania mają ten sam priorytet. Większość przedsiębiorstw, ustalając kolejność realizacji płatności, bierze pod uwagę wielkość kontrahenta oraz okres współpracy. Łącznie 75% przyznaje, że termin płatności zależy od tych dwóch czynników, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
2: Takie podejście sprawia, że mniejsi partnerzy i nowi kontrahenci częściej muszą dłużej czekać na zapłatę, co negatywnie wpływa na poziom ich płynności finansowej. Gdy jedna firma nie otrzymuje środków pieniężnych na czas, sama może również odkładać płatności wobec kolejnych podmiotów. Tak powstaje efekt domina, który sprzyja narastaniu zatorów płatniczych w gospodarce. Skala problemu jest znacząca.
0: Łączna wartość zaległości przedsiębiorców osiągnęła na koniec czerwca bieżącego roku rekordowe 47 miliardów złotych. Widać też, że cierpliwość na opóźnienia się kończy. Pierwsze działania windykujące podejmują już po tygodniu, maksymalnie po dwóch od terminu płatności. Mniej Polaków niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł, licząc rok do roku, z 52 do 41%. Wynika z badania portalu ogłoszeniowego nieruchomości online.pl. Zdaniem autorów badania lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych. Od maja 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej 7 razy obniżała stopy procentowe, co sprowadziło tę podstawową referencyjną do poziomu 3,75%, a niższe oprocentowanie kredytów w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń przełożyło się na poprawę zdolności kredytowej części gospodarstw domowych. Zdaniem większości ankietowanych, nieruchomości są trudno dostępne z powodu utrzymujących się wysokich cen. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że?
0: Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane na przykład w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate, który zastępowany jest przez nowy wskaźnik POLSTER, Polish Short Term Rate. Oto co nas czeka od 1 stycznia 2027 roku, zapytaliśmy prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka.
3: Prowadzenie wskaźnika POLSTER od 1 stycznia przyszłego roku jest nieuchronne i nieodwracalne. To są już ostateczne decyzje podjęte w tej materii także przez bezpośrednio nadzór nad administratorem. Od 1 stycznia we wszystkich umowach detalicznych, czyli zwłaszcza kredytach hipotecznych, we wszystkich umowach dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP, wskaźnikiem, który będzie występował w umowach, będzie wskaźnik POLSTER. Wszystkie dotychczas zawarte umowy do końca grudnia tego roku oparte o wskaźnik WIBOR będą mogły funkcjonować bez przeszkód do końca 2036 roku, chyba że oczywiście wcześniej wygasną. W związku z tym wskaźnik POLSTER od 1 stycznia we wszystkich nowych umowach, instrumentach finansowych, wskaźnik WIBOR funkcjonuje dalej, ale już tylko w dotychczas zawartych umowach.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Ceny paliw w Unii Europejskiej wzrosły w sierpniu o blisko 1/4, licząc rok do roku, podał Eurostat. Największe podwyżki odnotowano w Bułgarii, na Litwie, w Finlandii, w Niemczech i we Francji. Najmniejsze wzrosty cen wystąpiły na Węgrzech, w Szwecji i Irlandii. Polska znalazła się w środku stawki. Ceny wzrosły o mniej więcej 24%. Ponad 46,3 miliona klientów indywidualnych ma dostęp do bankowości internetowej, a liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych wzrosła w ciągu roku o 7%. Wynika z najnowszego raportu Netbank Związku Banków Polskich. Coraz więcej osób korzysta wyłącznie z kanału mobilnego, a rośnie także liczba i wartość transakcji bezgotówkowych. Klienci Mobile Only liczą już 22 miliony użytkowników, co w ujęciu kwartalnym oznacza wzrost o prawie 5%. Jak podkreśla wiceprezes Związku Agnieszka Wachnicka, płatności bezgotówkowe stały się stałym elementem codziennych finansów Polaków, a klienci coraz częściej oczekują szybkich i bezpiecznych rozliczeń realizowanych niemal natychmiast.
0: Piątek.
1: Z raportu Studenci na rynku nieruchomości 2026, przygotowanego przez Centrum Amron, wynika, że 49% studentów mieszka u rodziny lub znajomych, nie ponosząc kosztów wynajmu, a 33% korzysta z najmu na rynku komercyjnym. Z akademików uczelnianych i prywatnych korzysta mniej niż co dziesiąty student. Jednocześnie ponad połowa wynajmujących płaci za zakwaterowanie ponad 1250 zł miesięcznie, a co trzeci płaci więcej niż 1500 zł. Rosnące koszty wynajmu sprawiają, że już 42% studentów rozważa podjęcie pracy. Tymczasem w Polsce brakuje nauczycieli, a wynagrodzenia pozostają jednym z czynników, które mogą zniechęcać młodych ludzi do wyboru tej ścieżki zawodowej. Początkujący nauczyciel w Polsce zarabia niecałe 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli nieco ponad 5 tysięcy na rękę. Z kolei w Niemczech taki nauczyciel może otrzymywać równowartość około 22 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Tam też mamy różne elementy, które składają się na to, ile taki nauczyciel zarabia. Oczywiście mamy też inne obciążenia podatkowe, inne koszty życia, no ale jednak sama różnica jest już dosyć duża. W Szwecji nauczyciel może zarobić od 17 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To są zdecydowanie też atrakcyjniejsze wynagrodzenia.
1: W Anglii początkujący nauczyciel pracujący poza Londynem zarabia około 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Raport Netbank to cykliczne opracowanie Związku Banków Polskich, które przedstawia aktualne dane statystyczne dotyczące polskiego sektora bankowości internetowej, mobilnej oraz płatności bezgotówkowych. Wskazuje on na dominację oraz stały wzrost liczby użytkowników bankowości typu mobile only. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, kto kryje się pod nazwą klient mobile only. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Wobec 33-latka, który śmiertelnie postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym, zastosowano areszt na 3 miesiące. Prokurator okręgowy w Bolesławcu Sebastian Woźniak poinformował, że po śmierci pokrzywdzonego kwalifikacja prawna zostanie zmieniona na dokonanie zabójstwa połączonego z czynną napaścią. Sprawa będzie dalej prowadzona już z uwzględnieniem tej zmiany. Parafianie z Krzeszowa znaleźli nietypowy sposób na wyrażenie swojego sprzeciwu wobec decyzji biskupa Legnickiego. Zamiast tradycyjnych datków, na tace wrzucają 5 groszówki. W ten sposób manifestują niezadowolenie z odsunięcia od obowiązków proboszcza ksiądz Łukasza Langenfelda, donosi Gazeta Wyborcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty zaczną obowiązywać w sobotę o 23 i wygasną najszybciej w niedzielę o 9, a widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. W niedzielę pogoda ma się poprawić, zachmurzenie w większości kraju będzie małe, a temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i na Podhalu, gdzie termometry pokażą około 17 stopni. 5 osób utonęło podczas próby przekroczenia rzeki Kupy na granicy Chorwacji ze Słowenią w miejscowości Damali koło Severina na Kupi. Chorwacka policja podała, że grupa około 20 migrantów próbowała przeprawić się na stronę słoweńską, a po zgłoszeniu na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Jeden z policjantów z Delnic wskoczył do rzeki i wraz z drugim funkcjonariuszem oraz przy pomocy mieszkańców wyciągnął na brzeg 5 osób, ratując im życie. 14 osób z grupy dotarło do Słowenii, a policjanci z Delnic i Wybowska wraz ze strażakami nadal przeszukują teren. OpenAI przekazała, że latem agenci sztucznej inteligencji próbowali uzyskać informacje od rządów, uniwersytetów, agencji publicznych i innych instytucji, w tym od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Biura Spisów Ludności oraz Ministerstwa Edukacji. Firma podała też, że część botów próbowała ominąć zabezpieczenia stron internetowych, a publicznie dostępne dane z witryny Komisji Papierów Wartościowych i Giełd trafiły na forum internetowe. OpenAI oceniła, że nie było skutecznego włamania do systemów, ale były to nieoczekiwane i niepokojące zachowania technologii. Sam Altman napisał, że firma nie działała tak szybko, jakby chciała, przy ujawnianiu takich incydentów, a naruszenie bezpieczeństwa w serwisie Hugging Face nazwał najpoważniejszym wykrytym przypadkiem. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W sobotę około 12.15 strażacy dostali zgłoszenie o dziecku przygniecionym przez samochód w garażu na prywatnej posesji w Kościerzynie. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej, a zanim dotarły służby ratunkowe, dziecko zostało wydobyte spod pojazdu przez członków rodziny. Strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, ale życia dziecka nie udało się uratować. Miało około 3-5 lat. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii potwierdzili, że liczba udarów mózgu wśród młodszych osób gwałtownie rośnie, a jednocześnie maleje wśród starszych. Zwracają też uwagę, że tego wzrostu nie da się wyjaśnić wyłącznie znanymi czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie. Badania wskazują na pewne powiązania, ale nie pozwalają jeszcze stwierdzić, czy przyczyną są stres, długie godziny pracy albo częstsze występowanie klasycznych czynników ryzyka. Sąd zdecydował o areszcie dla Ihora M. Biegli stwierdzili u podejrzanego objawy choroby psychicznej, ale nie wiadomo, czy występowały one w chwili popełnienia przestępstwa. Prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu poinformowała, że będzie kolejna opinia biegłych, która ma to ustalić. Administracja Donalda Trumpa zatwierdziła od 20 stycznia 2025 roku do 17 września 2026 roku. Sprzedaż broni i sprzętu wojskowego dla Izraela o wartości 21 miliardów 600 milionów dolarów. Najnowszy pakiet jest wart prawie 3 miliardy dolarów. W drodze jest już kolejna dostawa uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jarosław Kaczyński powiedział podczas kongresu Armia w Stalowej Woli, że Polsce potrzebne są setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki. Prezes PiS przedstawił też plan na bezpieczną Polskę z trzema głównymi propozycjami. W podanym materiale nie rozwinięto jednak tych propozycji. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: This is DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie opolskim na A4, między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice w kierunku Wrocławia, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z myciem elementów obiektu mostowego. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4, na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca, zamknięte są północne łącznice. Równolegle na A1 w województwie łódzkim, między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek, w miejscu prac zamknięty jest prawy pas w stronę Katowic. Do 21 w województwie śląskim na A4, między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Bojków w kierunku Wrocławia, utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej samej części kraju na A1, między węzłem Świerklany a węzłem Mszana w kierunku Ostrawy, zwężenie potrwa dodatkowo do północy. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na A2, między węzłem Sługocin a węzłem Modła, prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. I ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W centrum Aten doszło do potężnej eksplozji, która doprowadziła do zawalenia trzykondygnacyjnego budynku w turystycznej dzielnicy Plaka, niedaleko Akropolu. Zginęły co najmniej dwie osoby, a kilka kolejnych jest uznawanych za zaginione. W gruzach odnaleziono ciała mężczyzny i młodej kobiety. Wybuch uszkodził też pobliskie domy, sklepy i samochody, a fragmenty szkła i gruzu znajdowano nawet trzy przecznice dalej. Ratownicy prowadzą poszukiwania w trudnych warunkach, a ze względów bezpieczeństwa ewakuowano sąsiednie domy. Przyczyna eksplozji nie została ustalona, choć burmistrz Aten Haris Doukas mówił o możliwym związku z infrastrukturą gazową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty zaczną obowiązywać w sobotę o 23 i wygasną najwcześniej w niedzielę o 9, a widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. W niedzielę pogoda ma się poprawić, zachmurzenie w większości kraju będzie małe, a temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i na Podhalu, gdzie termometry pokażą około 17 stopni. Amerykański wywiad ocenia, że Arabia Saudyjska może planować budowę broni jądrowej. A porozumienie zawarte w lipcu ze Stanami Zjednoczonymi daje jej możliwość wzbogacania uranu na potrzeby cywilnego programu nuklearnego. Umowa budzi obawy części amerykańskich ustawodawców, którzy wskazują, że Riad mógłby wykorzystać ją do rozpoczęcia prac nad bombą atomową. Porozumienie administracji Donalda Trumpa z Arabią Saudyjską umożliwia amerykańskim firmom udział w projektach jądrowych w Królestwie i ma też wzmacniać amerykański przemysł jądrowy oraz więzi między oboma krajami. Demokraci w Izbie Reprezentantów zgłosili rezolucję przeciwko tej umowie, a przerwa w obradach kończy się 3 listopada, gdy odbędą się wybory połówkowe. W noc z piątku na sobotę rosyjskie drony zaatakowały Kijów i Charków, a w ukraińskiej stolicy kilkukrotnie ogłaszano alarm przeciwlotniczy. W rejonie sołomiańskim dron spadł na budynek biurowy i wywołał pożar, w Charkowie ranne zostały 4 osoby. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rafinerię Ilsk w kraju krasnodarskim na południu Rosji, gdzie zginęły 3 osoby, a 2 zostały ranne. Władze poinformowały, że pożary w zakładach przemysłowych ugaszono. Sławomir Mentzen z Konfederacji skrytykował propozycję Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą obowiązkowego dniowego szkolenia wojskowego dla mężczyzn w Polsce. Ocenił, że w takim czasie nie da się wyszkolić nawet wartownika ani przygotować żołnierza do działania na współczesnym polu walki. Dodał, że po takim szkoleniu rezerwa byłaby tylko niewyszkolonym mięsem armatnim, a nie osobą zdolną do obsługi czołgu, artylerii czy drona. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4, na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca, zamknięte są północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdu. Do 20 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest prawy pas w kierunku Katowic. W miejscu prac trzeba liczyć się ze zwężeniem. Do 21 w województwie śląskim na A1 między węzłem Gliwice Sośnica a węzłem Gliwice Wschód utrzymuje się zwężenie jezdni w kierunku Łodzi i Gliwic. Równolegle na A4 między węzłem Gliwice Sośnica a węzłem Gliwice Bojków w stronę Wrocławia również obowiązuje zwężenie. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku kierowcy muszą uważać na ograniczenia związane z robotami. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Michał Moskal zawiesza członkostwo w PiS w związku z aferą Zonda Crypto. Beata Szydło oceniła tę decyzję jako słuszną, mówiąc, że skoro są niejasności, to poseł powinien to zrobić. Była premier dodała, że wokół sprawy jest dużo pytań i niejasności, a także, że powinny były pojawić się reakcje ze strony obecnych rządzących. Wypowiedź dotyczy także pytań o to, czy służby i państwo działały tak, jak trzeba, by nie dopuścić do tej sytuacji. W zamrażarce żywność można przechowywać od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy, zależnie od produktu. Chleb nadaje się do mrożenia do 3 miesięcy, ciastka do 8 miesięcy, a mięso, takie jak wołowina czy cały kurczak albo indyk, do 12 miesięcy. Kaszę i ryż po ugotowaniu najlepiej zużyć w ciągu 3 miesięcy, a sery po rozmrożeniu mogą się kruszyć. Żywność powinna być przechowywana w co najmniej minus 18 stopni Celsjusza. Za opakowania warto opisywać datą zamrożenia, żeby uniknąć przypadkowego spożycia zbyt długo trzymanych produktów. Selekcjoner Jan Urban dowołał na zgrupowanie reprezentacji Polski Oskara Pietuszewskiego z FC Porto. 18-letni skrzydłowy ma pomóc kadrze w nadchodzących meczach, a do drużyny wraca po kontuzji, którą leczył od kilku tygodni. Polacy rozpoczęli Ligę Narodów od bezbramkowego remisu z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. W poniedziałek zagrają ze Szwecją, a kolejne spotkania czekają ich z Rumunią 2 października i ponownie z Bośnią i Hercegowiną 5 października. Sekretarz Generalny Rady Europy Alain Berset ocenił, że Europa nie jest wystarczająco przygotowana na nowoczesne formy konfliktu, które mogłyby towarzyszyć ewentualnej konfrontacji z Rosją. Wskazał na cyberataki, operacje dezinformacyjne, zagrożenia wobec infrastruktury krytycznej oraz rosnącą rolę dronów w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Berset powiedział też, że wydatki obronne 27 państw Unii Europejskiej mają w tym roku przekroczyć 516 miliardów dolarów. A program Readiness 2030 przewiduje możliwość uruchomienia do 800 miliardów euro na obronność. Zaznaczył, że obok inwestycji w armię i uzbrojenie potrzebne jest wzmacnianie instytucji demokratycznych, praworządności, odporności społecznej i bezpieczeństwa informacji. Wśród najsłynniejszych maratonów świata wymienia się 6 biegów cyklu Abbott World Marathon Majors. W Tokio, Bostonie, Londynie, Berlinie, Chicago i Nowym Jorku, a zdobywcy wszystkich 6 gwiazdek otrzymują medal Six Star Finisher. Szczególne miejsce zajmuje Boston Marathon, którego pierwszą edycję rozegrano w 1897 lat. A Boston Athletics Association określa go jako najstarszy corocznie organizowany maraton świata, bieg odbywa się zawsze w trzeci poniedziałek kwietnia. Wśród najbardziej nietypowych tras są Great Wall Marathon w Chinach z ponad 5000 schodów na trasie oraz Tenzing Hillary Everest Marathon w Nepalu, którego start odbywa się w okolicach obozu bazowego pod Mount Everest, na wysokości ponad 5000 m nad morzem. Na liście wyróżniają się też maratony w rejonach polarnych, Big Five Marathon w Republice Południowej Afryki, Athens Authentic Marathon oraz Marathon des Hautes Alpes du Médoc we Francji. A organizatorzy przypominają, że przed zapisami trzeba sprawdzić regulamin, limity czasu, wymagania medyczne i warunki ubezpieczenia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
1: Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Radio DHT.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4, na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca, zamknięte są północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdu. Do 20 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód, a węzłem Piątek zamknięty jest prawy pas w kierunku Katowic. W miejscu prac trzeba liczyć się ze zwężeniem. Do 21 w województwie śląskim na A1 między węzłem Gliwice Sośnica, a węzłem Gliwice Wschód utrzymuje się zwężenie jezdni w kierunku Łodzi i Gliwic. Równolegle na A4 między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Bojków w stronę Wrocławia również obowiązuje zwężenie. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku kierowcy muszą uważać na ograniczenia związane z robotami. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił w sobotę na Placu Zgody w Paryżu. W sekularyzowanej Francji papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Przypomniał też, że są dziedzicami długiej i pięknej historii świętości we Francji. Szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybicha zaapelował o pilne działania wobec mieszkańców okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim, którzy głodują i mają ograniczony dostęp do leków, czystej wody, elektryczności oraz pomocy medycznej. Według niego ludzie w mieście nie przeżyją dzięki samym oświadczeniom o zaniepokojeniu. A społeczność międzynarodowa powinna uruchomić wszystkie dostępne narzędzia, by dostarczyć pomoc humanitarną i zapewnić bezpieczną ewakuację. Sybicha obarczył Rosję pełną odpowiedzialnością za kryzys humanitarny, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że sytuacja w Oleszkach jest krytyczna. Komisarz Rady Europy do spraw praw człowieka Michael Oflaherty wezwał do natychmiastowego lokalnego zawieszenia broni, niezakłóconego dostępu pomocy i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej. Co najmniej 14 kazachstańskich żołnierzy zginęło podczas ćwiczeń wojskowych na Morzu Kaspijskim w pobliżu portu Aktau na południowym zachodzie Kazachstanu. Fale porwały 17 wojskowych, 3 udało się uratować, a ciała 2 ostatnich poszukiwanych żołnierzy odnaleziono w piątek. W związku z tragedią piątek ogłoszono w Kazachstanie Dniem Żałoby Narodowej, a w sprawie wszczęto postępowanie karne dotyczące zaniedbania obowiązków służbowych. Zatrzymano 5 wojskowych, w tym szefa sztabu i pierwszy zastępca dowódcy marynarki wojennej, 2 dowódców jednostek wojskowych oraz dowódców kompanii piechoty morskiej i okrętu uczestniczącego w ćwiczeniach. W polskich lasach występuje kilka wyjątkowo trujących grzybów, a większość zgonów po zatruciu wynika z pomylenia ich z gatunkami jadalnymi. Do najgroźniejszych należą m.in. muchomor sromotnikowy, muchomor jadowity, muchomor plamisty, piestrzenica kasztanowata, zasłona krudy, włókniak ceglasty, hełmówka jadowita, dzwonkówka trująca, muchomor czerwony i czubajeczka brązowo-czerwona. Objawy zatrucia mogą pojawić się po kilku godzinach albo dopiero po kilku dniach i obejmują m.in. nudności, wymioty, biegunkę, bóle brzucha, żółtaczkę, drgawki, halucynacje oraz niewydolność narządów. W razie podejrzenia zatrucia trzeba niezwłocznie zgłosić się do szpitala, a przy grzybobraniu zbierać wyłącznie okazy, co do których nie ma żadnych wątpliwości. Oleszki na okupowanym przez Rosję lewym brzegu Dniepru od miesięcy pozostają bez stałych dostaw prądu, gazu, wody pitnej i podstawowych środków medycznych. Ostatnie dostawy żywności dotarły tam 26 maja, a kolejne próby wjazdu do miasta kończyły się ostrzałami lub koniecznością zawrócenia. Mieszkańcy gotują z dziko rosnących roślin i tego, co udało się wyhodować w ogródkach, a jedyny częściowo działający szpital zmaga się z brakiem leków, sprzętu i paliwa do generatorów. Ukraińskie władze próbują doprowadzić do ewakuacji cywilów, ale do 22 września Rosja nie potwierdziła zgody na operację. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Pożar wybuchł w hali przy ulicy Płochocińskiej na warszawskiej Białołęce po godzinie 14, a ogień objął składowane tam śmieci. Na miejsce wysłano 10 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 40 strażaków. Ogień udało się już opanować, a pożarem objęta była jedna część dużej hali o wymiarach około 150 metrów długości i 35 metrów szerokości. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a pożar nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców sąsiadujących z halą. Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami przed wyborami prezydenckimi w Krakowie powiedział, że z chuliganami nie będziemy grać w szachy i że grzeczny już był. Premier umieścił nagranie z tym cytatem na swoich profilach w mediach społecznościowych. Wypowiedź została odebrana jako wyzwanie rzucone prezydentowi. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do zaproponowanego przez PiS nowego planu na bezpieczną Polskę i ocenił, że 8 lat rządów oraz wojna za wschodnią granicą nie wystarczyły, by taki program opracować i realizować. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że realizowany jest już powszechny program w gotowości, a także edukacja z wojskiem i wakacje z wojskiem. Dodał, że PiS powinien zapytać sam siebie, czy jest już za kolektywną obroną krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy nadal ją podważa. Rada miasta Heidenau zakazała instalowania kamieni pamięci dla ofiar nazizmu, które są niewielkimi betonowymi kostkami z mosiężną tabliczką umieszczanymi zwykle w chodnikach przy dawnych domach ofiar. W 2025 roku mieszkańcy i przedstawiciele lokalnej społeczności wystąpili o zgodę na montaż kolejnych 7 tabliczek i zadeklarowali pokrycie wszystkich kosztów. Ale Rada przez dłuższy czas odkładała decyzję, a potem AfD zaproponowała całkowity zakaz. W zamian zaproponowano pomnik ofiar nazizmu na cmentarzu północnym w Heidenau, jednak administracja miasta sprzeciwiła się zakazowi i wskazała, że pamięć o ofiarach powinna pozostać widoczna w codziennej przestrzeni miejskiej. Decyzja wywołała krytykę polityków i organizacji zajmujących się pamięcią o Holokauście, a Günther Demnig zapowiedział kontynuowanie projektu. Żbik europejski jest jednym z dwóch dzikich kotów żyjących w Polsce i obecnie występuje głównie w południowo-wschodniej części kraju. Według najnowszych szacunków w Polsce żyje zaledwie od 100 do 200 żbików, a monitoring opiera się głównie na fotopułapkach i badaniach genetycznych. Największym zagrożeniem dla gatunku są fragmentacja siedlisk, hybrydyzacja z kotami domowymi oraz kolizje z samochodami. Żbik jest objęty ścisłą ochroną gatunkową od 1952 roku, a kluczowe dla jego przetrwania mają być monitoring, badania genetyczne i odtwarzanie siedlisk. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef MSZ Niemiec spotkał się z Ławrowem po raz pierwszy od pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Według strony rosyjskiej do rozmowy doszło z inicjatywy strony niemieckiej. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Niemiec odbyło się mimo trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Finlandia zdobyła brązowy medal siatkarskich mistrzostw Europy, pokonując Słowenię 3-0 w setach 25, 23, 25, 20, 29, 27. Mecz był wyrównany, ale w końcówkach kolejnych partii lepsi byli Finowie, a najskuteczniejszy był Noah Marttila, który zdobył 19 punktów. Jego brat Luka dołożył 17 punktów, a Finowie wcześniej sprawili największą niespodziankę turnieju, eliminując Włochów po zwycięstwie 3-2 w ćwierćfinale. To największy sukces fińskiej siatkówki, bo wcześniej zespół tylko raz dotarł do półfinału, w 2007 roku, gdy zajął czwarte miejsce. Jarosławskie opactwo zostało ponownie otwarte dla wiernych 2 dni po ataku nożownika, w którym zginął jeden z duchownych, a 4 osoby zostały ranne. Podczas sobotniej mszy homilię wygłosił ksiądz Adrian, jeden z poszkodowanych, który stanął przy ołtarzu z opatrunkiem i posiniaczoną twarzą. Kościół rektoralny PW. Święty Mikołaja i Święty Stanisława Biskupa otwarto o 16:30, a godzinę później rozpoczęła się msza. Wieczorem zaplanowano różaniec w intencji ksiądz Stanisława Zbojnowicza. Na niedzielę przewidziano nabożeństwa o 7:30, 10:00, 11:30 i 17:00. Wszystkie mają być transmitowane. Miko Marczyk pobił rekord Guinnessa. Przejeżdżając 2831 km samochodem spalinowym na jednym tankowaniu i 1338 km autem elektrycznym na jednym ładowaniu. W 2025 roku za kierownicą Skody Superb 2.0 dni przejechał trasę z Łodzi przez Niemcy do Disneylandu pod Paryżem. A wracając przez Belgię, Holandię i ponownie Niemcy dojechał około 50 km przed Poznań. Drugą próbę wykonał elektrycznym Audi A6 Sportback e-tron Performance, jadąc z Zakopanego przez Kraków, Sandomierz, Warszawę i Toruń na Hel, a potem z powrotem na południe. Marczyk podkreśla, że oszczędną jazdą można ograniczyć zużycie paliwa o 30%, a w codziennej jeździe pomaga m.in. obserwowanie drogi, utrzymywanie płynności i sprawdzanie ciśnienia w oponach. Szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybicha zaapelował o pilne działania i pomoc dla mieszkańców okupowanych przez Rosję Oleszek w obwodzie chersońskim, gdzie trwa kryzys humanitarny. Napisał, że ludność cywilna walczy o przetrwanie, żywiąc się trawą i chwastami, a leki, czysta woda, elektryczność i pomoc medyczna są niemal niedostępne. Dodał, że dotyczy to także dzieci. Sybicha wezwał społeczność międzynarodową, Organizację Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża do dostarczenia pomocy i zapewnienia bezpiecznej ewakuacji mieszkańców. A odpowiedzialnością za kryzys obarczył Rosję. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że sytuacja w Oleszkach jest krytyczna i oskarżył Ukrainę o uniemożliwianie dostarczenia pomocy. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra. You are listening to hits of 3 generations on

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ksiądz Adrian, ranny w czwartkowym ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu, podczas sobotniej mszy zaapelował, by nie winić narodu, z którego pochodzi napastnik. Poprosił też o modlitwę za księdza Stanisława, księdza Marka, który wciąż walczy o życie w szpitalu, oraz za siebie, by jak najszybciej wrócił do obowiązków. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Ksiądz Adrian wezwał wiernych, by odpowiadali miłością, wsparciem i zrozumieniem, a nie złem za zło. Sąsiedzka obrona cywilna to inicjatywa Dawida Komudy, instruktora survivalu i właściciela szkoły przetrwania Oldcraft Survival, który przeszkolił już około 300 osób na warszawskiej Ochocie. Uczestnicy uczą się m.in. łączności, samoobrony, przygotowywania zapasów, korzystania z agregatów prądotwórczych i działania bez prądu przez 24 godziny. Projekt ma też integrować sąsiadów, żeby w kryzysie mogli sobie ufać i wzajemnie pomagać. Komuda finansuje działalność sam, a w organizacji spotkań pomagają Dom Kultury na Ochocie i Malna Grójeckiej, które udostępniają przestrzeń. Marsz Milczenia przeszedł przez Jarosław, gdzie mieszkańcy oddali hołd duchownemu zabitemu w czwartkowym ataku na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. W zdarzeniu ranne zostały też 4 inne osoby, w tym 2 księży, a 2 osoby w ciężkim stanie pozostają w szpitalu w Jarosławiu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Ihora M. do 23 grudnia 2026 roku, a środek zapobiegawczy ma być wykonywany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u 31-latka ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne, a jego stan zdrowia nie pozwolił na przesłuchanie ani doprowadzenie na posiedzenie sądu. Wybuch w trzykondygnacyjnym budynku w Atenach zabił 2 osoby, a służby wciąż ustalają przyczynę eksplozji. Ratownicy szukali 6 osób, w tym starszego małżeństwa i 4 turystów z 2 par ze Stanów Zjednoczonych, których ciała wydobyto spod gruzów w sobotę. Eksplozja uszkodziła okoliczne domy, sklepy i samochody, a odłamki szkła oraz gruz znajdowano nawet 3 przecznice od zniszczonego budynku. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano sąsiednie domy, bo istnieje ryzyko dla otoczenia, a służby biorą pod uwagę związek zdarzenia z instalacją gazową. W sobotę po godzinie 10 w centrum Opola na skrzyżowaniu ulicy Ozimskiej z Remonta zderzyły się 2 samochody osobowe. Jeden z pojazdów odbił się i uderzył w 2 przechodniów idących chodnikiem, a jedna z tych osób trafiła do szpitala. W samochodach podróżowały 4 osoby, w tym 2 dzieci, i nikomu z nich nic się nie stało. Policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. 31-letni Ukrainiec Ihor M., który zabił księdza i ranił 4 osoby w klasztorze w Jarosławiu, był wcześniej notowany w Niemczech i wpisany do bazy w Czechach jako osoba niepożądana. Czeskie służby zatrzymały go za nielegalne przekroczenie granicy i umieściły w swoim systemie jako osobę niepożądaną. Po stronie niemieckiej był notowany za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu niemieckim funkcjonariuszom. Siergiej Ławrow podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych oskarżył Europę o utrudnianie porozumienia pokojowego i negocjacji dotyczących Ukrainy. Rosyjski minister spraw zagranicznych powtórzył też zarzuty wobec państw Zachodu o dostarczanie Ukrainie uzbrojenia i pomoc w atakach na obiekty cywilne w Rosji. Ławrow mówił, że Rosja, Białoruś i bliżej nieokreśleni partnerzy o podobnych poglądach przyjęli w Nowym Jorku deklarację rozpoczynającą pracę nad Eurazjatycką Kartą Różnorodności i Wielobiegunowości w XXI wieku. Zapowiedział także, że Moskwa zrealizuje cele specjalnej operacji wojskowej. A w sprawie reformy Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych sprzeciwił się stałym miejscom dla Niemiec i Japonii, popierając większą reprezentację Afryki oraz stałe miejsca dla Brazylii i Indii. Wiceminister Sopkowiak-Czarnecka przekazała, że Polska musi przygotować specustawę dotyczącą szybszego budowania bazy dla około 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych i ich rodzin. Dodała, że są dwie propozycje lokalizacji, a o wyborze mają decydować m.in. bliskość lotnisk i dużej metropolii, jako możliwy kierunek wskazała zachodnią Polskę. Według wiceszefowej Ministerstwa Obrony Narodowej raport o obecności Amerykanów w Europie trafi do sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych 1 listopada, a potem do prezydenta Donalda Trumpa 1 grudnia i dopiero po tej dacie można spodziewać się decyzji. Sopkowiak-Czarnecka powiedziała też, że starania Polski o centrum serwisowe i późniejszą produkcję patriotów są niezależne od planów dotyczących Ukrainy. Huragan Nolo przyniesie na Hawaje do 300 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie na stromych zboczach nawet ponad 400 litrów, co zwiększa ryzyko powodzi i osuwisk. Gubernator Hawajów Josh Green ogłosił stan wyjątkowy, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaakceptował wniosek o pomoc federalną. Na archipelagu rozmieszczono ponad 400 żołnierzy Gwardii Narodowej. Władze otworzyły schroniska dla mieszkańców, zalecono przygotowanie zestawów awaryjnych i śledzenie komunikatów służb. Michael Brennan z Narodowego Centrum Huraganów ostrzegł, by do soboty pozostać w domach, bo silny wiatr może przewracać drzewa i zrywać linie energetyczne. W sobotę przed 9:00 policjanci w Radomsku zatrzymali 49-latka, który miał wymachiwać nożem przy ulicy Leszka Czarnego i stwarzać zagrożenie dla osób w pobliżu. Wcześniej w jednym ze sklepów odmówiono mu sprzedaży alkoholu, po czym miał się zdenerwować i wyjść z nożem. Jeszcze przed przyjazdem policji mężczyznę obezwładniły osoby postronne, a funkcjonariusze zabezpieczyli nóż. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Policja w Zawierciu zatrzymała kierowcę, który poruszał się po drodze w podejrzany sposób, a podczas kontroli okazało się, że to policjant drogówki. Miał około 2,6 promila alkoholu we krwi. Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które kolidują z zebranym materiałem dowodowym. Za takie zachowanie grozi mu wydalenie ze służby. W Jarosławiu kilkuset mieszkańców i przedstawiciele środowisk narodowych przeszli w ciszy pod opactwo, by uczcić pamięć ksiądz Stanisława Zbojnowicza, który zginął w czwartkowym ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Przed opactwem modlitwę poprowadził kapelan środowiska narodowego ksiądz Mateusz Olgrot, a ksiądz Adrian, który odniósł lekkie obrażenia, zaapelował o przebaczenie i modlitwę za sprawcę. W czwartek rano 31-letni Ihor M. zaatakował 5 osób, a w wyniku odniesionych obrażeń zmarł ksiądz Stanisław. 2 osoby w ciężkim stanie pozostają w szpitalu w Jarosławiu, a ranna kobieta jest hospitalizowana w Przeworsku. Sąd rejonowy w Jarosławiu zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące w warunkach szpitalnych, a biegli psychiatrzy stwierdzili u niego ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia

pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w 6 województwach. Żółte alarmy obowiązują w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, a miejscami widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą w mocy od 23 w sobotę do 9 w niedzielę. W tych regionach możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym. Trump powiedział, że w rozmowie z Xi Jinpingiem kwestia Tajwanu zajęła niewiele miejsca i że wszystko idzie w porządku. Amerykański prezydent dodał, że Xi bardzo dobrze rozumie jego stanowisko, a jednocześnie podkreślił, że Stany Zjednoczone odrzucają presję Chin w sprawie zmiany podejścia do Tajwanu. Z oświadczenia Białego Domu wynika, że jednym z efektów wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma być porozumienie o wzajemnym ograniczeniu ceł na niewrażliwe towary o wartości 30 miliardów dolarów oraz utworzenie gorącej linii między stolicami na wypadek incydentów związanych z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. Trump potwierdził też, że odrzucił propozycję zawieszenia broni z Iranem, wezwał Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina do porozumienia pokojowego przed ciężką zimą oraz zapowiedział, że chce zawrzeć układ z Kubą. 4 żołnierzy włoskiej armii z 11. pułku bersalierów zostało rannych podczas szkolenia kontyngentu uczestniczącego w misji Sojuszu Północnoatlantyckiego Forward Land Forces na Łotwie. Włoskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że ich pojazd został trafiony przez broń nieautomatyczną. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą przypadkowo wystrzelona seria z karabinu maszynowego miała paść z transportera opancerzonego Dardo. Poszkodowani zostali opatrzeni i przewiezieni do placówki medycznej w Rydze, a 3 rannych czuje się dobrze, natomiast stan 4 określono jako poważniejszy, ale stabilny. Resort obrony rozpoczął czynności mające ustalić przyczyny i odtworzyć przebieg incydentu, a rodziny żołnierzy zostały o nim powiadomione. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: words in heavy doses.
1: Na każdą pogodę. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4, na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca, zamknięte są północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdu. Do 20 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest prawy pas w kierunku Katowic. W miejscu prac trzeba liczyć się ze zwężeniem. Do 21 w województwie śląskim na A1 między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice Wschód utrzymuje się zwężenie jezdni w kierunku Łodzi i Gliwic. Równolegle na A4 między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Bojków w stronę Wrocławia również obowiązuje zwężenie. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku kierowcy muszą uważać na ograniczenia związane z robotami. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Węgier Peter Madziar zwrócił się do klubu parlamentarnego swojej partii o jednomyślne zagłosowanie za uchyleniem jego immunitetu poselskiego. Sprawa dotyczy zdarzenia sprzed 2 lat, gdy polityk zabrał mężczyźnie na ulicy telefon i wrzucił go do Dunaju. Wniosek ma umożliwić dalsze procedowanie w tej sprawie. Polska zdobyła Mistrzostwo Europy w siatkówce po zwycięstwie nad Francją w finale rozegranym w Mediolanie. Biało-czerwoni wygrali pierwsze 2 sety 31, 29 i 25, 19, przegrali trzeci 22, 25, a w czwartym triumfowali 25, 16. Złoty medal daje Polakom kwalifikację na Olimpiadę w Los Angeles. W meczu o trzecie miejsce Finlandia pokonała Słowenię 3-0 i zdobyła pierwszy w historii tego kraju medal Mistrzostw Europy. Papież Leon XIV odprawił w sobotę mszę na Placu Zgody w Paryżu, a uczestniczyło w niej około 700 tysięcy wiernych. Była to pierwsza w historii msza odprawiana na tym placu, a papież w homilii mówił o wierze, pokoju i odrzuceniu zachłanności. Wieczorem Leon XIV ma przybyć do Lourdes, gdzie będzie modlił się przed Grotą Objawień. Wcześniej papież spotkał się z młodzieżą na Stade de France w Saint-Denis i odpowiadał na pytania dotyczące wiary, braterstwa oraz relacji z osobami niewierzącymi i wyznawcami innych religii. Podkreślił, że Ewangelia Jezusa prowadzi do przebaczenia, a jedyną bronią wierzących jest miłość. W piątek odwiedził Pałac Elizejski, UNESCO i Katedrę Notre Dame, a także spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Donald Trump poinformował, że w rozmowach z Xi Jinpingiem w Waszyngtonie pojawił się temat Tajwanu i że chiński przywódca rozumie jego stanowisko w tej sprawie.

0: Xi Jinping zakończył w piątek 3-dniową wizytę w Waszyngtonie, a wcześniej wezwał Trumpa do ostrożności w sprawie Tajwanu. Według chińskiej agencji Xinhua Xi zaapelował, by strona amerykańska trzymała się stanowiska sprzeciwiającego się niepodległości Tajwanu i ostrożnie podchodziła do tego problemu. W ubiegłym tygodniu Trump przyznał też, że rozmawiał z Xi o dostawach broni dla Tajwanu o wartości ponad 11 miliardów dolarów. Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie PiS po kolejnych doniesieniach o jego powiązaniach z Zonda Crypto i po rozmowie z prezesem PiS. Jarosław Kaczyński powiedział, że Moskal go nie okłamywał i że nie wiedział o wyjeździe na Ibizę, gdzie w sierpniu 2025 roku Moskal spotkał się z szefem Zonda Crypto Przemysławem Kralem. Według ustaleń Onetu Moskal miał konsultować poprawki do rządowej ustawy o kryptoaktywach z Kralem, a później wraz z Januszem Kowalskim przedstawiał je we wrześniu 2025 roku w Sejmie. Poprawki łagodzące sankcje dla podmiotów i ograniczające władzę Komisji Nadzoru Finansowego zostały odrzucone przez Sejm, a ustawę bez tych zmian zawetował prezydent Karol Nawrocki. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Manchester City został uznany winnym 114 z 115 zarzutów postawionych przez władze premier League w sprawie dotyczącej okresu od 2009 do 2018 roku. Chodzi o przekazywanie niepełnych informacji o finansach klubu, płatnościach dla zawodników i trenerów oraz o naruszenia przepisów Unii Europejskiej do spraw piłki nożnej i zasad obowiązujących w angielskiej lidze. Klub zapowiedział, że najpewniej się odwoła, a prezes Manchesteru City Khaldoun Al-Mubarak oświadczył, że klub jest przekonany o możliwości udowodnienia swojej niewinności. Postępowanie przed premier League nadal trwa, a jego dalsze elementy pozostają objęte ścisłą poufnością. Wiceministra Obrony Narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka powiedziała, że pierwszy możliwy moment na decyzję o stałej bazie Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce to grudzień. Dodała, że w bazie prawdopodobnie stacjonowałoby 5 tysięcy żołnierzy, a rozważane są dwie lokalizacje w zachodniej Polsce, blisko lotniska i dużej metropolii. Budowa takiej bazy ma wymagać specjalnej ustawy, a strona amerykańska oceniła już proponowane lokalizacje i przekazała swoje uwagi w Waszyngtonie. Sopkowiak-Czarnecka poinformowała też, że ustalany jest nowy termin wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Silny nor'easter uderzył w wybrzeże stanu New Jersey i spowodował liczne powodzie oraz podtopienia w nadmorskich miejscowościach na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Woda otoczyła domy w Point Pleasant i Tuckertonza w Atlantic City, osiągnęła poziom niewidziany od huraganu Sandy z 2012 roku. Ponad 85 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu, a Amtrak poinformował o opóźnieniach na trasie między Harrisburgiem a Filadelfią. Gubernatorzy stanów Nowy Jork i New Jersey ogłosili stan wyjątkowy w najbardziej zagrożonych hrabstwach, a w weekend odwołano m.in. festiwal Global Citizen, koncerty Eda Scherana oraz ponad 400 lotów. Polscy siatkarze zdobyli Mistrzostwo Europy, pokonując Francję 3-1 w finale w Mediolanie i obronili tytuł wywalczony 3 lata temu. Zwycięstwo dało reprezentacji Polski także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. To trzecie złoto Mistrzostw Europy w historii polskiej drużyny i pierwszy od ponad dwóch dekad przypadek obrony tytułu. Biało-czerwoni wcześniej wygrali półfinał ze Słowenią 3-0, za Francja awansowała do finału po zwycięstwie nad Finlandią 3-1. W argentyńskiej prowincji Chubut od czerwca znaleziono kilkadziesiąt martwych waleni południowych, a władze prowincjonalne razem ze środowiskiem naukowym badają przyczynę ich śmierci. Wstępne dochodzenie wskazuje na bakterię powszechnie występującą w środowisku morskim. Mariano Costarella z Laboratorium Ssaków Morskich Argentyńskiej Rady Badawczej CONICET powiedział, że wygląda to na przyczynę naturalną, choć nie można całkowicie wykluczyć wpływu działalności człowieka. Eksperci oceniają, że tegoroczne zgony nie stanowią zagrożenia dla populacji wielorybów w średnim okresie. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Policja zareagowała na komentarze dotyczące sytuacji kadrowej po śmierci 29-letniego sierżanta sztabowego Natana Sieronia podczas interwencji w Kraśniku Górnym. W odpowiedzi na zarzuty funkcjonariusze zaapelowali, by nie uprawiać polityki na tragedii. Sprawa wywołała falę komentarzy po tym, jak na sytuację w polskiej policji zwrócił uwagę polityk Marcin Możdżonek. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała specustawę, która ma przyspieszyć budowę stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Taka baza mogłaby powstać na zachodzie kraju, a pod uwagę brane są dwie lokalizacje. Zapowiedź oznacza rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami prawnymi, które mają ułatwić realizację tej inwestycji. Bangkok od ponad doby zmaga się z nieustającymi opadami deszczu, a w niektórych rejonach suma opadów sięgała 300 litrów na metr kwadratowy. W stolicy Tajlandii drogi zostały całkowicie zalane, miejscami woda sięgała ponad kolana, a władze ogłosiły stan klęski żywiołowej. Gubernator stolicy kraju Hatfart Sitkipunt powiedział, że sytuacja zagraża życiu ludzi i powoduje zniszczenia mienia publicznego oraz prywatnego. A rząd wezwał mieszkańców do przenoszenia dobytku na wyżej położone tereny. Według Associated Press skutki powodzi odczuło ponad 84 tysiące osób w całym kraju, a lokalna agencja meteorologiczna prognozuje burze i dalsze ulewy przez cały weekend. Biały Dom odmówił dziennikarzom CNN możliwości podróży z Donaldem Trumpem na pokładzie Air Force One do Tennessee, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych miał w sobotę pojechać na mecz futbolu akademickiego. CNN przekazała, że decyzja uniemożliwia jej relacjonowanie tej podróży i nie wskazano stacji, która miałaby ją zastąpić w systemie rotacyjnej obsługi medialnej. W ubiegłym tygodniu CNN Zemesnow i Politico zostały pozbawione dostępu do Białego Domu, a federalny sędzia Timothy Telly nakazał potem tymczasowe przywrócenie ich akredytacji prasowych na 14 dni. Obecnie przed sądem toczy się też sprawa dotycząca wykluczenia agencji Associated Press z części wydarzeń prezydenckich, w tym organizowanych na pokładzie Air Force One. Johan Wadephul rozmawiał z Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku, a według rosyjskiego resortu dyplomacji inicjatywa spotkania wyszła ze strony niemieckiej. Była to pierwsza od 2022 roku rozmowa ministrów spraw zagranicznych Rosji i Niemiec, a niemiecka agencja TPA podała, że trwała nieco ponad 20 minut. Przed spotkaniem Wadephul mówił, że ewentualny udział Władimira Putina w grudniowym szczycie G20 w Miami mógłby stać się okazją do rozmów o zakończeniu wojny przeciwko Ukrainie. Ale podkreślił też, że warunkiem konstruktywnego dialogu powinno być przestrzeganie zawieszenia broni. Donald Trump zaprosił Putina na szczyt G20, a Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że jest gotów przyjechać do Miami i spotkać się tam z Putinem, jeśli rosyjski przywódca pojawi się na forum. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.